ma wodwonso ne mu pae ebikam eya wo ene moja edi akira ana wotempampan e wo wodwonso ne chi ensansa gu ube ma no ho edura ebeboa wo ene amuzupi oba uba mu no wotempampan bone ewo mu ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ene amuzupi ubenya bi e wo pharmacy ne herbal shops.